pointe. Wana yomu to lobi menzamba lobi na lutefana bomo inaye. Yo yebite. Bobele nzambe akoyikocha point na histoire ya vie ya mutu. Pointe ya yebie bandelike suka.